0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Inicjatywa Fundacja Slybet podkrepia bulgarski sport. Inicjatywa Fundacja Slybet. Sport za wszystkich.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Inicjatywa Fundacja Slybet podkrepia bulgarski sport. Inicjatywa Fundacja Slybet. Sport za wszystkich.

2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.

0: bez ní. Od 95 do dnes. Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio
3: Energy.
4: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Najgorszy w radiu, najgorszy te wolę.
6: No, bo ty nie muzyk. Brawo.
7: Od 90.
1: Radio Energy.
0: Radio Energy.